0: 13 horas 30 minutos, jinka mokuva ingela, mavonela yo yentelela.
1: Mavonela yo yentelela. Nongonoko usela kama hanyela ya siku dzingwana ni dzingwana, ashi fundzira nkulu maputu.